0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do piątku do północy w województwie śląskim na A1 między węzłem Mszana a węzłem Gorzyce w kierunku Ostrawy kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle do piątku do dziewiątej na odcinku między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Bytom w stronę Gliwic utrzymuje się zwężenie. Do piątku do trzynastej w województwie mazowieckim na DK61 między Pułtuskiem a Różanem trwa koszenie pasa drogowego. Kierowcy muszą liczyć się z wolniejszym przejazdem. Do piątku do 17 w województwie podkarpackim na DK28 między Krasiczynem a Dybawką obowiązuje ruch wahadłowy, a jezdnia jest zwężona. W tej okolicy utrudnienia potrwają najdłużej z dzisiejszych zgłoszeń. Do piątku do 23 w województwie łódzkim na A1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest lewy pas w kierunku Katowic. Równolegle do soboty do 16 w Łęczycy na DK91 kierowcy jadą tam ruchem wahadłowym. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Biały Dom opublikował porozumienie dotyczące sztucznej inteligencji, które prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał wspólnie z szefami największych koncernów technologicznych. Tuż pod podpisem Donalda Trumpa znalazła się literówka. Zamiast President of the United States widnieje zapis President of the United States. Dokument dotyczy TZW. Superinteligencji. McDonald's wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do wyznaczania optymalnej ceny produktów w niemal 14 tysięcy restauracji w Stanach Zjednoczonych, analizując m.in. skłonność klientów do zapłaty i ceny konkurencji. Reuters sprawdził, że we Fresno w Kalifornii Big Mac kosztował $5.69, a w lokalu oddalonym o około 3 km $6.89, co oznacza różnicę 21%. W 2023 roku system zasugerował franczyzobiorcy George Owi Michelowi podniesienie ceny Big Maca do $18. A od stycznia franczyzobiorcy mają obowiązek konstruktywnej współpracy z zatwierdzonym przez sieć doradcą i narzędziami cenowymi. McDonald's podkreśla, że ostateczne ceny ustalają franczyzobiorcy, a portal cenowy ma być tylko narzędziem, nie nakazem. Grzegorz Jankowski w premierowym odcinku podcastu Jankowski Solo na kanale Polsat News na YouTube ostro skrytykował działanie prywatnej ochrony zdrowia. Mówił, że wizyta u prywatnego lekarza trwa od 10 do 15 minut, kosztuje 400 zł i kończy się skierowaniem na badania, za które trzeba płacić kolejne setki złotych. Dziennikarz odniósł się też do sprawy Dawida Kacprzyka, pytając, dlaczego nie...

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sekretarz wojny Pete Hegseth ogłosił szereg reform w armii amerykańskiej, w tym utworzenie nowego dowództwa wykorzystującego sztuczną inteligencję oraz zwiększenie roli religii w siłach zbrojnych. Z tytułu wynika, że do Stanów Zjednoczonych powrócą dziesiątki tysięcy żołnierzy. Materiał nie podaje dodatkowych szczegółów dotyczących skali ani terminu tych zmian. Donald Trump nie wykluczył powrotu do siłowego rozwiązania konfliktu z Iranem i powiedział, że albo ich wysadzimy, albo podpiszemy porozumienie. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o tym w rozmowie z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Zapowiedział też rychłe rozstrzygnięcie sytuacji. Rząd chce wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a ustawa czeka na podpis prezydenta. Karol Nawrocki i politycy opozycji oceniają, że rozwiązanie narusza konstytucyjną zasadę niedziałania prawa wstecz. Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus mówi, że jego klub ma własny projekt ustawy obniżającej ceny paliw i zbierał pod nim podpisy w Ełku. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej zaapelowała, by prezydent podpisał ustawę uchwaloną przez parlament. W Rosji weszły nowe ograniczenia dotyczące wywozu gotówki do 7 państw byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a limit ustalono na 1 000 000 rubli. Dotychczas można było wywozić równowartość 100 tysięcy dolarów, a większe kwoty nadal da się przewieźć przez wskazane międzynarodowe lotniska po okazaniu dokumentów bankowych potwierdzających pochodzenie pieniędzy. Firmom i przedsiębiorcom zakazano wywozu rubli w gotówce niezależnie od kwoty, z wyjątkami zapisanymi w dekrecie. Władze tłumaczą zmianę nadużyciami przy wywozie gotówki i potrzebą lepszej kontroli przepływów finansowych. Śmigłowiec rozbił się na terenach wiejskich w okolicach Marondera w północno-wschodnim Zimbabwe, a nikt nie przeżył katastrofy. Policja wcześniej podawała, że na pokładzie było 6 osób, natomiast rzecznik rządu Mangwana przekazał, że ofiar było 7. Do zdarzenia doszło około godzina 17 czasu polskiego, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: let me go!
1: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 zł.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia, 3 pokolenia. Radio DHT.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie aktu terrorystycznego na terenie bazy RAF Fairford. Do interwencji doszło w nocy z soboty na niedzielę, po zgłoszeniu o grupie zamaskowanych mężczyzn w pobliżu bazy wykorzystywanej przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na Iran. Premier Andy Burnham powiedział brytyjska telewizja publiczna, że są mocne przesłanki wskazujące na rolę Iranu w weekendowych wydarzeniach i że śledztwo prowadzone jest we współpracy z amerykańskimi partnerami. Podejrzani zostali zwolnieni za kaucją, a policja prowadzi dalsze czynności i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Główny inspektorat sanitarny ostrzegł przed partią ćwiartki wędzonej z kurczaka sprzedawanej w Biedronce, w której wykryto bakterię Listeria monocytogenes w jednej z 5 próbek. Produkt ma numer partii 2679401 i termin przydatności do spożycia 10.10.2026. Powiatowy lekarz weterynarii w Bydgoszczy zobowiązał producenta do wycofania wskazanej partii z rynku, poinformowania odbiorców oraz wdrożenia działań naprawczych. Dystrybutor rozpoczął już wycofywanie towaru z półek, a zapasy w magazynach centralnych zostały zablokowane i mają trafić do utylizacji. Ulewy, które przyniosły pozostałości huraganu Polo, wywołały powódź błyskawiczną w stanie Arizona i doprowadziły do akcji ratunkowej w rejonie Tonopah, w okolicach rzeki Hassalampa. Służby ratunkowe Arizona Fire and Medical Authority opublikowały nagranie, na którym widać przewrócony samochód i mężczyznę siedzącego na masce. A ratownik zsunął się ze śmigłowca po linie i zabrał go z miejsca zdarzenia. Poszkodowany trafił do szpitala, a tego samego dnia służby odebrały też 2 inne zgłoszenia od kierowców uwięzionych w zalanych autach w rejonie Neff River. Ulewy sparaliżowały także lotnisko Phoenix z Sky Harbor, gdzie ponad 120 lotów było opóźnionych, 2 odwołano, a około 500 odbiorców zostało bez prądu. Rumuńskie media piszą, że mecz Polska-Rumunia w Warszawie może być dla obu drużyn pojedynkiem ostatniej szansy w rywalizacji o awans do dywizji A Ligi Narodów. Rumunia ma zerowy bilans i zajmuje ostatnie miejsce w grupie, a Polska z 1 punktem jest 3. w grupie 4 bajty. Bukareszteńskie redakcje zapowiadają też zmiany w składzie Rumunów, a w bramce w Warszawie ma zagrać jeden z 2 golkiperów z polskiej ligi, Otto Hindrych z Legii Warszawa albo Valentin Coyotaru z Pogoni Szczecin. Początek meczu 3. kolejki Ligi Narodów w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Komitet Wykonawczy Szwajcarskiego Związku Piłki Nożnej wycofał poparcie dla Gianniego Infantino po ponownej ocenie wydarzeń z ostatnich miesięcy. W komunikacie związek wskazał, że incydenty wokół FIFA budzą pytania o przywództwo, zasady zarządzania, przejrzystość i procesy decyzyjne. Infantino, który od 2016 roku kieruje FIFA, w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, a przed wyborami nie pojawił się jeszcze kontrkandydat zdolny do zdobycia wystarczającego poparcia. Z poparcia dla jego reelekcji wycofały się już m.in. Włochy, Anglia, Walia, Szkocja, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Serbia, Izrael, Nowa Zelandia i Francja. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął kontrolę w szpitalu wielospecjalistycznym w Nowej Soli po doniesieniach o nieprawidłowościach w dokumentacji medycznej. Pacjentom miał być wpisywany ostry zawał serca, choć nie było ku temu podstaw. Część chorych alarmowała, że przez to traci dostęp do niezbędnych leków. Polscy młodzieżowcy pokonali w Katowicach Szwecję 3-0 i są o krok od bezpośredniego awansu do młodzieżowych mistrzostw Europy. Dwa gole zdobył Bartosz Mazurek, a wynik w doliczonym czasie gry ustalił Daniel Bąk. To było 9. zwycięstwo Polaków w eliminacjach, w których mają komplet 27 punktów i bilans bramkowy 26-2. Ostatni mecz eliminacji rozegrają 5 października na wyjeździe z Włochami, a bezpośredni awans wywalczą zwycięzcy 9 grup oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca. Potężne ulewy i gwałtowne burze nawiedziły południową i południowo-wschodnią Francję, a w regionie Oksytania władze ewakuowały około 150 osób. W miejscowości Saint-Aunes piorun trafił w dom, raniąc latkę, która trafiła do szpitala. W Montpellier wstrzymano komunikację miejską, odwołano zajęcia szkolne i zamknięto parki oraz ogrody miejskie. A w czwartek prawie wszystkie szkoły mają zostać otwarte, ma też zostać wznowiony ruch komunikacji miejskiej. Służby podały, że w akcję ratunkową zaangażowano ponad 200 strażaków i żandarmów, uratowano 28 osób, a w Departamencie Gard Pomocy potrzebowało około 30 osób. OpenAI poinformowała, że z hataków korzysta obecnie 1,2 miliarda osób tygodniowo, a 1,5 miliona przedsiębiorstw to klienci firmy. ChatGPT zyskał miliard użytkowników w niespełna 4 lata. Firma udostępniła też nowy model GPT-6, 1 Sol, pięciokrotnie tańszy od bota GPT-6, 1 Astra i lepiej reagujący na ludzkie polecenia. Dzień wcześniej OpenAI zrezygnowała z debiutu GPT-6, 1 Astra po problemach z wykonywaniem poleceń i korzystaniem z zewnętrznych.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 w nocy w województwie podkarpackim na DK28 między Przemyślem a Medyką kierowcy jadą ruchem wahadłowym. Do północy w województwie śląskim na 1 między węzłem Mszana a węzłem Gorzyce w kierunku Ostrawy utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 9.00 na odcinku między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Bytom w stronę Gliwic także obowiązuje zwężenie. Do jutra do 13.00 w województwie mazowieckim na DK61 między Półtuskiem a Różanem prowadzone jest koszenie pasa drogowego, więc trzeba liczyć się z wolniejszym przejazdem. Do jutra do 23.00 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek w kierunku Katowic zamknięty jest lewy pas. Dodatkowo do soboty do 16.00 w Łęczycy na DK91 obowiązuje ruch wahadłowy. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Hibol hutnika Kraków o pseudonimie Lankes, który w sierpniu zmarł po brutalnym pobiciu. Wcześniej miał narazić się jednemu ze swoich domniemanych oprawców. 2 lata temu miał napaść na 14-letniego wówczas Jakuba L., sympatyka Wisły Kraków. Podczas tego ataku miał użyć gazu. To właśnie ten wcześniejszy konflikt ma pojawiać się w tle sprawy śmierci Lankesa. Na pokładzie samolotu Free Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do groźnego incydentu, w którym jeden z pilotów dźgnął nożem drugiego i najwyraźniej próbował rozbić maszynę z pasażerami na pokładzie. Ranny kapitan, obywatel Indii Smith Mahar, zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi kokpitu, a pasażerowie i załoga obezwładnili napastnika, zapobiegając katastrofie. Izrael zapowiedział zaostrzenie
0: Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 17 w województwie mazowieckim na 2 między węzłem Mińsk, węzłem Halinów kierowcy jadą lewą jezdnią w stronę Warszawy. Od 7 do 19 w województwie śląskim na 1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Zabrze Północ utrzymuje się zwężenie jezdni w kierunku Gliwic i Łodzi. Również na odcinku od węzła Pyrzowice do węzła Piekary Śląskie trzeba liczyć się ze zwężeniem w obu tych kierunkach. Do jutra do 23 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek zamknięty jest lewy pas w stronę Katowic. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ukraina zwróci się do Stanów Zjednoczonych o objęcie sankcjami spółek związanych z rosyjskim systemem satelitarnym RASFIET, poinformował kierownik ambasady Ukrainy w Waszyngtonie Denis Sienik. System RASFIET jest określany jako rosyjski Starlink. Wniosek ma dotyczyć firm powiązanych z tym projektem. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański powiedział, że coraz częściej w wypowiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości słychać strach, że sprawiedliwość ich dosięgnie. Odniósł się też do decyzji w sprawie Marcina Romanowskiego, oceniając ją jako niezasadną. Minister Sprawiedliwości i prokuratura uznały tę decyzję za niezasadną i zapowiedziały możliwość złożenia zażalenia. Domański dodał, że osoby, które dopuściły się przestępstw i sprzeniewierzyły środki publiczne, muszą odpowiedzieć za swoje czyny. Palestyńczycy na zachodnim brzegu przenieśli się do jaskiń po tym, jak izraelscy osadnicy zburzyli ich domy i zajęli ziemię. Presja, by opuścili ziemię swoich ojców, trwa mimo, że jest bezprawna, a izraelskie wojsko pod pretekstem bezpieczeństwa ustawia posterunki i utrudnia przemieszczanie się oraz dotarcie do pól i pastwisk. Osadnicy niszczą też mienie Palestyńczyków i zastraszają miejscowych. Andy Burnham powiedział w brytyjska telewizja publiczna, że są mocne przesłanki wskazujące na udział Iranu w tym, co wydarzyło się w weekend w bazie RAF Fairford. Brytyjski premier dodał, że trwa złożone i poważne śledztwo policyjne, a Wielka Brytania ściśle współpracuje ze swoimi partnerami w Stanach Zjednoczonych. Policja zatrzymała w nocy z soboty na niedzielę 5 mężczyzn, a następnie wypuściła ich za kaucją i objęła najbardziej rygorystycznymi możliwymi warunkami zwolnienia. We wtorek policja przekazała, że w furgonetkach, których prawdopodobnie używali zatrzymani, nie znaleziono ładunków wybuchowych, choć zabezpieczono pewną ilość benzyny. Peter Madziar oświadczył, że celem operacji Czyściec było uwolnienie Węgier od polityczno-gospodarczej mafii, odzyskanie skradzionych środków publicznych i pociągnięcie przestępców do odpowiedzialności. Premier odniósł się do aresztowania byłego ministra w rządzie Orbana, Miklosa Sesztaka, i zapowiedział ochronę śledczych, prokuratorów, sędziów oraz pracowników Narodowego Biura Odzyskiwania i Ochrony Mienia. Ta instytucja ma badać wcześniejsze transakcje obejmujące zamówienia publiczne,

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na S61 między Suwałkami Ełkiem kierowcy jadą z zamkniętym prawym pasem w stronę Warszawy. Również od 8 do 17 w województwie mazowieckim na 2 między węzłem Mińsk a węzłem Halinów zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Warszawy. W tym samym czasie na A1 w województwie łódzkim między węzłem Kutno Wschód a węzłem Piątek lewy pas pozostaje wyłączony z ruchu aż do jutra do 23. Od 8 do 18 w województwie kujawsko-pomorskim na DK25 między Bydgoszczą a Inowrocławiem obowiązują ograniczenia na całym odcinku. Równolegle od 9 do 17 na A1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Ciechocinek zamknięty jest pas szybki. Od 8 do 18 w województwie zachodniopomorskim na DK26 między Myślibożem a Renicami kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Od 9 do 19 w województwie małopolskim na A4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Poparcie dla prezydenta i pierwszej damy spada, a w przypadku Marty Nawrockiej wyniki są gorsze o 17%. W sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu oceniano ich notowania. Materiał nie podaje dodatkowych szczegółów dotyczących metodologii ani konkretnych wartości poparcia. 50-letnia Krista Pike, skazana za zamordowanie koleżanki z klasy, otrzymała 2 zastrzyki ze śmiercionośną substancją, po czym konieczne było przetransportowanie jej do szpitala. To oznacza, że egzekucja nie przebiegła zgodnie z planem i zakończyła się interwencją medyczną. Sprawę opisują amerykańskie media. W Polsce utrzymuje się bardzo ciepła pogoda i mimo przełomu września i października temperatura sięga jeszcze 25 stopni Celsjusza. Wysokie wartości na termometrach szybko się nie skończą, a przed nami jeszcze wiele dni z mocnym wzrostem temperatur. Większe ochłodzenie może nadejść nie wcześniej niż około 10 października. Szef estońskiej agencji kontrwywiadu Kapo Margo Paloson powiedział, że akty sabotażu na terenie Estonii przeprowadziły osoby z Łotwy, Rosji i Mołdawii. Dodał, że służby rosyjskie próbowały też angażować do takich działań ludzi z Afryki oraz Ameryki Łacińskiej. Obecnie Rosja koncentruje się na uderzeniu w firmy zbrojeniowe, ponieważ współpracują z Ukrainą. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas rozmowy z reporterami odniósł się do sytuacji na rynku paliw oraz Iranu. Stwierdził, że problemy paliwowe są w większym stopniu wynikiem ataków na rosyjskie rafinerie niż wojny z Iranem. To kolejne takie jego stanowisko w sprawie źródeł zawirowań na rynku paliw. To były wiadomości Radia DHT. You are listening to hits of three generations.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Benjamin Netanyahu uhonorował indyjskiego pilota, kapitana Smita Makhara, za udział w ocaleniu 174 pasażerów z samolotu linii Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Premier Izraela napisał, że Machar, mimo poważnych obrażeń, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika. Według relacji jeden z pilotów zaatakował nożem drugiego i próbował doprowadzić do rozbicia maszyny, która straciła ponad 5000 m wysokości w niespełna minutę. Linie Fly Dubai zawiesiły w środę loty do i z Izraela, a przyczyny zdarzenia mają zostać wyjaśnione w śledztwie. Do jednostki wojskowej w Nowej Dębie trafiła przesyłka z tajemniczą substancją, a po jej otwarciu przez żołnierzy żandarmerii wojskowej na miejsce wezwano służby medyczne i uruchomiono procedurę alarmową. Poszkodowanych przewieziono do szpitala w Nowej Dębie, a według żandarmerii wojskowej po badaniach zostali wypisani, bo nie wykazano zatrucia. Badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Sprawę wyjaśnia Wydział Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie pod nadzorem prokuratora działu do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej dla Miasta Rzeszów. NFZ nałożyło karę finansową w wysokości ponad 24 tysiące złotych na jedną z miejskich przychodni w Piasecznie pod Warszawą, gdzie poza kolejką przyjmowani byli radni Koalicji Obywatelskiej. Z analizy wynika, że pacjentom zgłaszającym się tego samego dnia we wcześniejszych godzinach wyznaczano późniejsze godziny niż osobom, które zgłaszały się później, albo zapisywano ich na odległe terminy. Kara dotyczy przychodni, w której stwierdzono takie nieprawidłowości. Amerykański Departament Energii i Polska porozumiały się w sprawie kluczowych warunków kontraktu wykonawczego dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Theodore Garris, asystent sekretarza do spraw energii jądrowej, powiedział, że inwestycja jest ogromną szansą dla Polski zarówno gospodarczo, jak i dla bezpieczeństwa energetycznego. Dodał, że pierwsza elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo, a jej uruchomienie ma przynieść energię elektryczną za 3 lub 4 lata. Podczas gdy pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę w 2036 roku. Garris wskazał też na współpracę przy małych reaktorach modułowych realizowaną przez Orlen Synthos Green Energy oraz na znaczenie projektu dla relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Intensywne opady deszczu w południowo-wschodniej Francji powoli ustępują, ale w czwartek rano wciąż nawiedzały region. W wielu miejscach sytuacja pozostawała trudna. W środę na granicy departamentów Gard i Herault spadło od 150 do 300 litrów na metr kwadratowy deszczu. A w okolicach Montpellier punktowo od wtorkowego wieczora od 200 do 250 litrów na metr kwadratowy. W departamentach Gard, Herault, Var i Delta Rodanu nadal obowiązywały ostrzeżenia przed powodziami, a meteorolodzy zapowiadali też możliwość burz. W gminie Les Mateles woda uszkodziła dach przedszkola i szkoły podstawowej, więc w czwartek zaplanowano tam prace naprawcze i zabezpieczające, a władze prosiły rodziców o pozostawienie dzieci w domu, jeśli to możliwe. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10:00. Czas na serwis w Radiu DHT. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio zażądał, aby irańska delegacja natychmiast opuściła Stany Zjednoczone po sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i rozmowach dwustronnych z Amerykanami. Według Axios pobyt delegacji się przedłużył, a Rubio nakazał jej wyjazd. Obrady Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dobiegły końca, więc delegacja ma opuścić Stany Zjednoczone. Pasażer przejął kontrolę nad porwanym samolotem lecącym z Dubaju do Izraela, obezwładniając mężczyznę przy elementach sterujących w kokpicie. Według izraelskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa terrorysta mógł planować rozbicie maszyny o jedno z izraelskich miast, a głównym kierunkiem śledztwa jest atak na wzór zamachów z 11 września. Do zdarzenia doszło 2,5 godziny po starcie, kiedy samolot wysłał sygnał alarmowy. W kokpicie nie było pilotów, a jeden z pasażerów relacjonował, że słyszano krzyki o pomoc i widziano dużo krwi. Przed mieszkańcami Grecji trudne godziny w pogodzie, a wszystko przez nadchodzące gwałtowne opady deszczu połączone z burzami. Szczególnie niebezpieczna sytuacja możliwa jest na Krecie, gdzie synoptycy wydali najwyższy stopień ostrzeżenia i wskazują na ryzyko licznych podtopień i powodzi. Deszcz obficie będzie padał przez kilka dni. Sąd wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego, a Paweł Kowal ocenił, że sprawa jest zaskarżona i na szczęście jest zażalenie. Poseł Koalicji Obywatelskiej powiedział, że Marcin Romanowski cały czas próbuje uniknąć sprawiedliwości. Dodał też, że osoby zaangażowane w aferę Funduszu Sprawiedliwości powinny zostać potraktowane surowo, ale zgodnie z prawem. Hejnalista wraca na wieżę poznańskiego ratusza i po prawie 11 miesiącach znów będzie grał na cztery strony świata. Przez blisko rok hejnał rozbrzmiewał tylko z balkonu od strony wschodniej Starego Rynku, bo trwał remont elewacji ratusza. Muzeum Narodowe w Poznaniu, które opiekuje się ratuszem, podkreśla, że hejnał z wieży poznańskiego ratusza należy do najstarszych w Polsce, po krakowskim i lubelskim. Dziś pełni przede wszystkim funkcję miejskiej wizytówki i zapowiada pojawienie się poznańskich koziołków na wieży ratuszowej. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Hits of three generations.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W stanie Tennessee wstrzymano egzekucję Christy Pitte po tym, jak skazana przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu i trafiła do szpitala. Wykonywanie wyroku rozpoczęto w środę o 20 w Riverbend Maximum Security Institution w Nashville, ale po badaniu lekarskim stwierdzono, że Pitte straciła jedynie przytomność, a jej serce nadal biło. Prawnicy kobiety zarzucają władzom stanu zaniedbania, a Departament Więziennictwa Tennessee twierdzi, że wszystkie procedury zostały dopełnione. Christa Pitte jest jedyną kobietą skazaną na karę śmierci w stanie Tennessee. Wyrok dotyczy morderstwa 19-letniej Colleen Slemmer z 1995 roku. W niedzielnych wyborach prezydenckich w Krakowie w pierwszej turze zwyciężył Łukasz Gibała, zdobywając 36,38% poparcia. A druga była Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. To oni zmierzą się w drugiej turze. Na kolejnych miejscach znaleźli się Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Daria Gosek-Popiołek, Michał Klimek i Sławomir Pietrzyk. Profesor Antoni Dudek ocenił też, że podkładanie Karolowi Nawrockiemu do podpisu tych samych ustaw, które już zawetował, pokazuje, iż premier Donald Tusk nie rozumie, z kim ma do czynienia. Eksport z Rosji do Turcji spadł w sierpniu o blisko 41% w ujęciu miesięcznym do 1 miliarda 930 milionów ust z 3 miliardy 230 milionów ust. To najniższy poziom od 2022 roku. Spadek nastąpił w obliczu faktycznej blokady południowych portów przez Ukrainę. Turcja jest trzecim pod względem wielkości partnerem handlowym Moskwy. Kapitan Smith Mach Harsfy Dubaj został ciężko ranny, gdy podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu w kokpicie doszło do bójki dwóch pilotów, a jeden z nich próbował rozbić lub porwać maszynę. Napastnik dźgnął Machara nożem, ale dzięki otwartym drzwiom kokpitu do środka wbiegli inni pasażerowie, obezwładnili go i przejęli kontrolę nad samolotem. Maszyna awaryjnie wylądowała w Arabii Saudyjskiej, a pierwszej pomocy udzielił mu dentysta lecący na pokładzie. Ambasada Indii w Riyadzie poinformowała, że Machar przebywa w szpitalu w Arabii Saudyjskiej i jego stan jest stabilny. Związek Uczelni Fahrenheita rozpoczyna nowy rok akademicki w rozszerzonym składzie, bo do Politechniki Gdańskiej. Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dołączyły Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna w Gdańsku. Profesor Krzysztof Wilde zapowiedział rozpoczęcie prac nad powołaniem Federacji Uczelni Fahrenheita, która ma dać uczelniom możliwość wspólnej reprezentacji przy zachowaniu własnej tożsamości. Proces ma obejmować przygotowanie statutu i zwrócenie się do władz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a kierunek zmian zaakceptowały senaty 5 uczelni. Współpraca już trwa w ramach Fahrenheit Synergy Programme, którego roczny budżet wynosi 2 miliony złotych, a w pierwszej edycji finansowanie dostały 4 z 41 zgłoszonych projektów. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
1: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Generał Piotr Błazeusz powiedział, że zagrożenie związane z przesmykiem suwalskim jest stałe i rozpoznawalne zarówno w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i Unii Europejskiej. Polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej dodał, że Polska ma własne plany obronne i jest w stanie bardzo szybko się zaadaptować. Pod stałą obserwacją pozostaje też TZW. Brama Brzeska. Na rosyjskim Dalekim Wschodzie we wtorek, 29 września, doszło do katastrofy bombowca strategicznego Tu-95. Utrata kolejnego takiego samolotu jest dla Rosji dotkliwa. Dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych RP generał Ireneusz Nowak zasugerował w wpisie, że za wypadkiem mogła stać Polska. Gdyby to się potwierdziło, oznaczałoby to ważną zmianę. Podczas jesiennego poboru rosyjskie Ministerstwo Obrony planuje skierować 120 tysięcy osób do obowiązkowej służby wojskowej. To liczba podana przez resort w związku z jesiennym naborem do armii Rosji. W materiale nie ma innych faktów dotyczących terminu ani dalszych kroków. Godzina lotu polskiego myśliwca F-16 chroniącego niebo podczas rosyjskich ataków na Ukrainę kosztuje 76 tysięcy złotych. W zestawieniu podano też, że godzina lotu samolotów A-50 kosztuje 37 tysięcy złotych, MiG-29 – 101 tysięcy złotych, a F-35 od 130 do 150 tysięcy złotych. Takie misje mają dawać polskim pilotom doświadczenie. Trener Urban przed meczem z Rumunią powiedział, że nie czuje, iż gra o posadę, choć porażka mogłaby przybliżyć decyzję o jego zmianie. Podkreślił, że reprezentacja koncentruje się na spotkaniu i chce się jak najlepiej przygotować, bo zwycięstwo pozwoli wrócić do gry. Polska ma punkt i zajmuje trzecie miejsce w grupie B4 Ligi Narodów po remisie 0-0 z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce ze Szwecją 1-3. Piątkowy mecz z Rumunią będzie 13. występem reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana, a dotychczasowy bilans to 5 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Stan 12-letniej Nelki po ataku w szkole podstawowej w miejscowości Staszków w północnej Słowacji nadal jest krytyczny. Minister zdrowia Kamil Szaszko przekazał, że pacjentka otrzymuje wszelkie dostępne formy leczenia. Dodał, że dniem i nocą zajmują się nią dziesiątki specjalistów. Radosław Sikorski zwrócił się do Karola Nawrockiego, pytając, który etap ubiegania się o pozwolenie na broń jego zdaniem powinien zostać zlikwidowany, test psychologiczny czy rozmowa z psychiatrą. Minister spraw zagranicznych odniósł się w ten sposób do niedawnych słów prezydenta. Wpis Sikorskiego dotyczył dyskusji o zasadach wydawania pozwoleń na broń. Odstawienie alkoholu na 2 tygodnie może przynieść spadek masy ciała, zmniejszenie worków pod oczami, mniejsze wzdęcia w okolicy brzucha i czystszą skórę. Lekarz rodzinny dr Ross Sperry mówi, że alkohol pogarsza jakość snu, samopoczucie psychiczne i podnosi ciśnienie krwi, a także zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, otyłości i nowotworów. Zwraca też uwagę, że nadmierne picie może uszkadzać połączenia między neuronami, a wątroba jest w stanie przetworzyć około 31 gramów alkoholu na godzinę. Ponad 90% osób pijących nadmiernie zapada na stłuszczenie wątroby, a zawartość tłuszczu w wątrobie może zmniejszyć się nawet o 15%. Bruksela sprzeciwia się dążeniom Ukrainy do uzyskania dodatkowych środków i uzależnia dalsze wsparcie od przeprowadzenia reform oraz odblokowania już zatwierdzonych funduszy. Chodzi o unijny pakiet pożyczkowy o wartości 90 miliardów euro. Przy okazji sporu wróciła też sprawa użycia zamrożonych rosyjskich aktywów. W rzeczach księdza Stanisława Zbojnowicza, zamordowanego w ataku w Jarosławiu, odnaleziono zeszyt prowadzony nieprzerwanie przez 40 lat. Z zapisków wynika, że duchowny odprawił w życiu 25 503 msze święte, a notatki prowadził od święceń kapłańskich w 1986 roku do ostatniego dnia życia. Pogrzeb odbył się we wtorek w Grzęsce na Podkarpaciu, a mszy przewodniczył biskup pomocniczy przemyski Stanisław Jamrozek. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego, który napisał też, że przemoc musi zostać potępiona, a sprawca zbrodni powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem. Po mszy trumna została odprowadzona na cmentarz w Grzęsce, gdzie kapłan spoczął w rodzinnym grobie. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Tu Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Przed sądem apelacyjnym w Lublinie rozpoczął się proces odwoławczy Pawła K., skazanego nieprawomocnie na 3,5 roku więzienia za gotowość do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji. Prokuratura domaga się podwyższenia kary do 7 lat i 6 miesięcy więzienia, a obrona chce utrzymania wyroku. Według śledczych mężczyzna miał przekazywać informacje o zabezpieczeniu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka, które mogły posłużyć przy planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 8 października. Rosja atakuje magazyny, fabryki, infrastrukturę telekomunikacyjną i kolej, a Władimir Putin skupia się na niszczeniu ukraińskiej gospodarki. Według podanych informacji dzieje się tak wtedy, gdy Rosja nie robi postępów na polu bitwy i co miesiąc traci ponad 40 tysięcy żołnierzy. Ukraina nie była przygotowana na nową broń Putina, a zagrożenie ma dotyczyć także Europy. W Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego poświęcone m.in. zagrożeniom wokół przesmyku suwalskiego. Generał Piotr Błazeusz powiedział, że Rosja nie jest obecnie w stanie rozpocząć inwazji na żaden kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego, a jej działania mają dziś charakter hybrydowy, obejmujący cyberataki, dezinformacje i prowokacje na granicach. Zaznaczył też, że zagrożenie dla przesmyku suwalskiego pozostaje stałe, a Sojusz Północnoatlantycki ma plany obronne pozwalające na szybką adaptację w razie eskalacji. Generał podkreślił potrzebę ścisłej współpracy Sojuszu i Unii Europejskiej oraz wskazał, że państwa zachodnie powinny mówić do Moskwy bardziej stanowczym językiem. Po tym, jak Maria Zacharowa uznała zakłady produkujące broń dla Ukrainy w państwach europejskich za potencjalne cele wojskowe. Do Polski trafiły kolejne środki z Brukseli związane z realizacją reform i inwestycji zapisanych w Polskim Krajowym Planie Odbudowy. Wśród nich są bony na zakup laptopów dla nauczycieli oraz zakup 88 tramwajów, które mają trafić do Krakowa, Poznania i Wrocławia. W środę polski rząd złożył w Komisji Europejskiej ostatni wniosek o środki z Funduszu Odbudowy, opiewający na 12 700 milionów euro, czyli około 54 miliardów złotych. Jeśli Komisja Europejska zaakceptuje wniosek, pieniądze powinny zostać wypłacone do końca roku. Prokurator Piotr Woźniak zapowiedział złożenie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Stronicowe uzasadnienie decyzji opublikowano tego samego dnia, a termin na wniesienie zażalenia mija po 7 dniach. Po ewentualnym rozpoznaniu sprawy w sądzie apelacyjnym ma ona trafić do sędziów i Wydziału Karnego z pominięciem sędziów z TZW. Sekcji zażaleniowo-wnioskowej. Jeśli postanowienie zostanie uchylone, wobec Marcina Romanowskiego nadal będą obowiązywać list gończy i europejski nakaz aresztowania. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie śląskim na 4 między MOPE-em Kozłów a węzłem Kresztów kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Równolegle na tym samym odcinku ruch może być spowolniony przez roboty drogowe. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają prace przy obiekcie mostowym. W tej okolicy do 19 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe kierowcy jadą z ograniczeniami z powodu remontu nawierzchni bitumicznej. Do 19 w województwie podlaskim na S61 między Śniadowem a Łomżą prowadzone jest koszenie pasa rozdziału. Warto zachować ostrożność, bo miejscami ruch może być wolniejszy. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum trwają naprawy na obiektach mostowych. Kierowcy powinni spodziewać się zwężenia i możliwych spowolnień. Do jutra do 23 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno-Wschód a kolejnym węzłem w kierunku Piątku zamknięty jest lewy pas. Ruch w stronę Katowic odbywa się tam z ograniczeniem przepustowości. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Zmarła Biljana Plavšić, była prezydent Republiki Serbskiej skazana za zbrodnie wojenne. W latach 1996-1998 pełniła funkcję prezydenta Republiki Serbskiej. A po wojnie została oskarżona przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii o prześladowania bośniackich muzułmanów i Chorwatów. W 2002 roku przyznała się do winy przed Trybunałem w Hadze i została skazana na 11 lat więzienia, pozostałe zarzuty, w tym o ludobójstwo, oddalono. Pogrzeb Biljany Plavšić ma odbyć się w Banja Luce. Podczas prac remontowych w Zamku Żupnym w Wieliczce odkryto pozostałości kamiennego muru prawdopodobnie z XIV wieku. To najpewniej fragment dawnych umocnień i fundament południowej części zamku, a relikty zostaną zabezpieczone zgodnie z decyzją konserwatora zabytków. W domu pośród Żupy zakończono już remont dachu, a prace przy elewacji i wykończeniu wnętrz są na ukończeniu. Całe skrzydło ma być gotowe w maju przyszłego roku. Po zakończeniu remontu muzeum ma zyskać większą powierzchnię wystawienniczą, nowe sale warsztatowe i nową wystawę stałą pod tytułem Solny klejnot w koronie. Prokuratura wydała list gończy za Kamilem Bocheńskim, podejrzanym o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Głogowie Małopolskim. Do zderzenia doszło 22 sierpnia około 7.50 na drodze krajowej nr 9, gdy kierowany przez niego samochód BMW X4 czołowo uderzył w Kiestonic. Na miejscu zginęły dwie osoby, a trzeci pasażer zmarł 9 września w szpitalu w Rzeszowie. Śledczy ustalili, że kierowca prowadził pod wpływem substancji psychotropowych, zolpidemu oraz CMC, dlatego zmienili kwalifikację czynu na spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w takim stanie. Kamil Bocheński pod koniec sierpnia uciekł z rzeszowskiego szpitala bez formalnego wypisu, a prokuratura wzywa do informowania policji, prokuratora lub sądu o miejscu jego pobytu. Badacze z Massachusetts Institute of Technology, Carnegie Mellon University, New York University oraz Stanford University opracowali system Ataraxos, który pokonał najlepszych graczy stratego na świecie. W oficjalnych meczach ograł mistrza świata stosunkiem 15-1-4, a podczas mistrzostw świata uzyskał bilans 39 zwycięstw przy zaledwie 2 porażkach. System wykorzystuje uczenie przez samodzielną grę oraz planowanie decyzji w czasie rzeczywistym oparte na generatywnym modelu probabilistycznym. Twórcy zapowiadają dalsze prace nad zwiększeniem przejrzystości decyzji, tak by użytkownicy mogli lepiej rozumieć rekomendacje sztucznej inteligencji. Obraz Jacka Malczewskiego przy fortepianie został wpisany do rejestru zabytków ruchomych, co daje mu pełną ochronę prawną. Dzieło powstało w 1877 lat, przedstawia siostrę artysty i przez lata pozostawało w prywatnej kolekcji rodzinnej Heleny Karczewskiej. Po wojnie obraz pojawił się na aukcjach w Nowym Jorku i w Londynie, a w czerwcu 2020 roku wrócił do Muzeum Narodowego w Warszawie po dobrowolnym zwrocie przez dotychczasowego właściciela. Wpis do rejestru ma ostatecznie zabezpieczyć dzieło jako część polskiego dziedzictwa kulturowego. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami po remoncie elementów obiektu mostowego. Również do 19 na odcinku między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Wrocławia trwa remont nawierzchni bitumicznej. Do 18 w województwie dolnośląskim na DK25 między Drołtowicami, Ostrowiną występują utrudnienia na obu jezdniach. Na tym odcinku ruch jest ograniczony po obu stronach trasy. Do 19 w województwie podlaskim na S61 między Śniadowem a Łomżą prowadzone jest koszenie pasa rozdziału. Kierowcy powinni uważać na zwężenia i wolniejszy przejazd. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum trwają prace naprawcze na obiektach mostowych. W tej okolicy trzeba spodziewać się ograniczeń na trasie. Do jutra do 23 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Piątek w kierunku Katowic zamknięty jest lewy pas. Równolegle trzeba liczyć się z utrudnionym przejazdem na tym odcinku. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że rosyjskie ostrzeżenie skierowane do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w sprawie gotowości do użycia broni jądrowej w przypadku blokady Królewca nie powinno być postrzegane jako konfrontacyjne. Chodzi o wypowiedź dotyczącą reakcji Rosji na ewentualną blokadę tego obszaru. Na Uniwersytecie Gdańskim studentom oferowanych jest 1326 miejsc w 7 domach studenckich, a złożono 2197 wniosków o zakwaterowanie, czyli o 871 więcej niż dostępnych miejsc. Uczelnia kończy jeszcze przydzielanie miejsc, a od roku akademickiego 2026-2027 opłaty mają wynosić od 720 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym do 1050 zł za pokój jednoosobowy z prywatną łazienką. Na Politechnice Gdańskiej jest 2324 miejsc, a w trzech głównych etapach naboru na rok akademicki 2026-2027 wpłynęło 3217 wniosków. O przydziale decyduje przede wszystkim odległość miejsca zameldowania od uczelni, a w pierwszych etapach także sytuacja materialna. Po rozpoczęciu roku akademickiego wolne miejsca są rozdzielane co tydzień. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 4 domy studenckie przy ulicy Dębowej mają łącznie 978 miejsc, a około 700 osób złożyło wnioski i wszystkie zostały zaakceptowane. Ceny wahają się od 450 zł za osobę w pokoju trzyosobowym do 1100 zł za pokój jednoosobowy w wyremontowanym DS2, a w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim wzrosły średnio o około 3%. W Szczecinie uczelnie dysponują łącznie około 5200 miejscami, ale remont akademika Amicus na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym oznacza około 200 miejsc mniej. A na Uniwersytecie Szczecińskim po wyłączeniu Belferka dostępnych jest 1090 miejsc, czyli o około 350 mniej niż wcześniej. Obecnie wszystkie miejsca na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym są zajęte, a chętni trafiają na listy rezerwowe. Wiadomość o ewentualnym zwolnieniu kolejnych łóżek ma pojawić się w połowie października. Prokurator zmienił zarzut wobec 33-latka podejrzanego o postrzelenie policjanta w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim na dokonanie zabójstwa. Do tragedii doszło 24 września około godziny 11 podczas czynności prowadzonych przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu wobec osoby podejrzewanej o kradzieże. Pocisk trafił 29-letniego funkcjonariusza w głowę, a mimo pomocy medycznej zmarł następnego dnia. Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące, a za zarzucane mu przestępstwa grozi mu od 15 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności. W Rzeszowie od czwartku, 1 października, do niedzieli, 4 października, na stacji MPK przy ulicy Lubelskiej można kupić benzynę i olej napędowy taniej o 15 groszy za litr. Rabat przysługuje osobom z aktywnym pakietem mieszkańca, a przy tankowaniu trzeba okazać kartę mieszkańca, którą obsługa skanuje i sprawdza, czy podatki są opłacane w Rzeszowie oraz czy karta jest aktywna. W czwartek, 1 października, litr benzyny 95 kosztował 8,11 zł. A oleju napędowego 9,11 zł. Po rabacie było to odpowiednio 7,96 zł i 8,96 zł.
0: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami po remoncie elementów obiektu mostowego. Również do 19 na odcinku między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Wrocławia trwa remont nawierzchni bitumicznej. Do 18 w województwie dolnośląskim na DK25 między Drołtowicami, Ostrowiną występują utrudnienia na obu jezdniach. Na tym odcinku ruch jest ograniczony po obu stronach trasy. Do 19 w województwie podlaskim na S61 między Śniadowem a Łomżą prowadzone jest koszenie pasa rozdziału. Kierowcy powinni uważać na zwężenia i wolniejszy przejazd. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum trwają prace naprawcze na obiektach mostowych. W tej okolicy trzeba spodziewać się ograniczeń na trasie. Do jutra do 23 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Piątek w kierunku Katowic zamknięty jest lewy pas. Równolegle trzeba liczyć się z utrudnionym przejazdem na tym odcinku. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosja ostrzegła, że fabryki broni w krajach europejskich produkujące broń dla Ukrainy są potencjalnymi celami wojskowymi. Estonia stwierdziła w tym tygodniu, że rosyjskie służby specjalne stały za zeszłomiesięcznym podpaleniem zakładu zbrojeniowego Mirem Robotics. Bułgaria, Polska, Słowacja i inne kraje prowadzą dochodzenia w sprawie podobnych podejrzanych incydentów. Krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej i przedstawiciele sztabu Moniki Piątkowskiej złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale i domagają się sprostowania jego słów o rzekomej współpracy z radnymi po wygranej w wyborach prezydenta miasta. Sąd okręgowy w Krakowie potwierdził, że pozew wpłynął, a terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono. Sprawa dotyczy wypowiedzi Łukasza Gibały na antenie RMF FM, w której mówił, że zgłosiło się do niego 6 radnych Koalicja Obywatelska. Radni Koalicji Obywatelskiej podpisali oświadczenia, że nie rozmawiali z nim o współpracy, a druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się 11 października. Waszyngton nie zgadza się na żadną poważną współpracę gospodarczą z Moskwą, dopóki nie zakończy się wojna przeciwko Ukrainie, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że Kirył Dmitriew nadal omawia kwestie gospodarcze z władzami Stanów Zjednoczonych. Według Pieskowa Amerykanie wiążą ten proces z uregulowaniem sytuacji w Ukrainie i chcą, by najpierw doszło do porozumienia, a dopiero potem do realizacji projektu. Ponad 58% respondentów uważa, że sytuacja w Ukrainie zmierza w złym kierunku. Tytuł badania wskazuje też, że połowa Ukraińców zaakceptowałaby ustępstwa terytorialne w imię pokoju.
0: This is Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Najbogatsi Rosjanie dobrowolnie przekazali setki miliardów rubli do budżetu Rosji, który zmaga się z deficytem i rekordowymi wydatkami na wojnę. Do takiego ruchu miała ich skłonić fala nacjonalizacji. Kreml miał w zamian obiecać zwolnienie z podatku, ale ostatecznie podatek i tak ich nie ominie. Radosław Sikorski skomentował medialne doniesienia o koniach, które mają być do dyspozycji Karola Nawrockiego, mówiąc: imię Ramzes właściwie oddaje faraońskie ambicje. Jeden z koni ma mieć na imię Ramzes. W materiale nie ma innych twardych faktów poza tą wypowiedzią. Donald Tusk stwierdził, że Karol Nawrocki prowadzi niszczycielską strategię wetowania i blokowania wszystkiego, co możliwe. Premier ocenił, że nie jest to polityczna złośliwość ani błąd, tylko przemyślana strategia postępowania. Dodał, że ma ona kilka celów i źródeł, które nazwał bardzo niepokojącymi. Rosja drastycznie ogranicza wydatki na wsparcie rodzin za pieniądze, które miały trafić do przyszłych obywateli Rosji, zostaną przeznaczone na armię. Władimir Putin od dawna apeluje do rosyjskich kobiet o rodzenie po kilkoro dzieci i zakładanie wielodzietnych rodzin. To kolejny antyrekord w polityce demograficznej kraju. Sekretarz do spraw energii Stanów Zjednoczonych chce wykorzystać rezerwy oleju napędowego należące do państw Unii Europejskiej zamiast wprowadzać dniowy zakaz eksportu diesla z Ameryki. Wśród krajów z największymi zapasami są Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Polska. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Donald Trump rozważa taki zakaz. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Po domniemanym zamachu na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu w centrum debaty znalazły się drzwi do kokpitu i bezpieczeństwo podczas lotów. Drugi pilot miał zaatakować kapitana, a eksperci wskazują, że w takiej sytuacji teoretycznie istnieją co najmniej dwa rozwiązania, choć każde wiąże się z nowymi zagrożeniami. Wśród możliwych sposobów wymienia się bardzo odporny samolot, sprawny i doświadczony zespół zastępczy w kokpicie oraz to, że pasażerom z kabiny udało się dostać do kokpitu. Dzięki temu uratowano 174 pasażerów. Komisarz Unii Europejskiej do spraw obronności Andrius Kubilius oznajmił, że jeśli Rosja zaatakuje zakłady w państwach europejskich produkujące uzbrojenie dla Ukrainy, uruchomiony zostanie artykuł 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wskazał w ten sposób na możliwą odpowiedź sojuszniczą w razie takiego ataku. Pułkownik rezerwy, profesor zwyczajny, doktor habilitowany Dariusz Kozerawski ocenia, że planowana baza Stanów Zjednoczonych w Polsce ma duży sens polityczny, ale militarnie jest kroplą w morzu potrzeb. Zwraca też uwagę, że 15 tysięcy Amerykanów nie powstrzyma Rosji i że nazywanie obiektu imieniem obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych byłoby błędem. W jego ocenie takie określenie byłoby brakiem szacunku dla własnej godności narodowej i historii. Japonia podniosła opłaty dla obcokrajowców ubiegających się o stały pobyt ponad 30-krotnie, aby zniechęcić do imigracji. Przeciwnicy premier Sanae Takaichi ostrzegają, że nowe zasady mogą zostać odebrane jako ksenofobiczne. Zmiana ma ograniczyć liczbę osób starających się o stały pobyt w Japonii. Rozległe wyże, jakie od wielu dni sprowadzają do Polski słoneczną i ciepłą pogodę, w piątek pozostaną blisko nas, ale nie wszędzie będziemy się już mogli cieszyć piękną jesienią. Do zachodnich województw z upływem godzin zacznie zbliżać się front, zatem pojawią się chmury i nie można nawet wykluczyć deszczu. Duże zagrożenie zaczną też stanowić mgły. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władimir Putin oświadczył, że Rosja rozważy użycie całego arsenału broni, którym dysponuje, jeśli obwód królewiecki znajdzie się w sytuacji zagrożenia. Dodał, że w takiej sytuacji użyte zostaną wszystkie rodzaje uzbrojenia. To ostrzeżenie dotyczy obwodu królewieckiego, rosyjskiej eksklawy nad Bałtykiem. Donald Trump powiedział, że sprawa bazy sił lądowych w Polsce jest analizowana i że stała baza wojsk amerykańskich może powstać. Dopytywany o brak decyzji odparł, skąd wiesz, że nie podjąłem? Mogłem już podjąć. W Polsce trwa debata nad utworzeniem takiej bazy, a rozważane są dwie lokalizacje na zachodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sopkowiak-Czarnecka poinformowała, że decyzja nie zapadnie przed zakończeniem przeglądu strategicznego prowadzonego przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Petera Hexeta. Raport ma trafić do niego 1 listopada, a potem 1 grudnia do prezydenta Donalda Trumpa. Rosyjskie media państwowe oraz publikacje lojalne wobec Kremla otrzymały zakaz informowania odbiorców o wydatkach na wojsko w projekcie rosyjskiego budżetu na 2027 roku. W przyszłym roku mają one wzrosnąć o prawie 30%. Zakaz obejmuje także przekazywanie tych danych Rosjanom przez media podporządkowane władzom. Wołodymyr Zełenski zarządził pilny przegląd stanu obrony powietrznej i zapasów amunicji do samolotów F-16. Polecił też przyspieszenie dostaw oraz wzmocnienie środków zapewniających odporność w poszczególnych regionach i największych miastach. Prezydent Ukrainy powiedział, że kraj zmienia sposób reagowania na rosyjskie ataki i oskarżył Rosję o operację terrorystyczną. We Francji protesty uczniów i studentów objęły kolejne miasta, a tylko w środę dotyczyły 356 szkół. Policja zatrzymała 625 osób, rannych zostało 83 policjantów i żandarmów. A resort edukacji podał też o 119 rannych uczniach i pracownikach oświaty od początku mobilizacji. W Nantes ogień zniszczył część liceum Nelson Mandela, a w Auchel dyrektor liceum zawodowego Fernand de Grugillier został ranny w okolice ucha i trafił do szpitala. Sebastien Lecornu zwołał na czwartek międzyresortowy sztab kryzysowy, a Edouard Geffral zapowiedział zdalne lekcje tam, gdzie blokady lub zniszczenia uniemożliwią bezpieczne prowadzenie zajęć. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Benjamin Netanyahu oznajmił, że z ustaleń śledztwa wynika, iż mężczyzna, który zaatakował drugiego pilota na pokładzie samolotu w Dubaju i usiłował rozbić maszynę, przeszedł radykalną indoktrynację islamską. Premier Izraela przekazał też, że po obezwładnieniu agresor krzyczał, by go zabito. Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą cen paliw i skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że przepisy wejdą w życie, a jednocześnie będą badane przez sędziów Trybunału. Prezydent ocenił, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw oraz za konstytucyjność proponowanych rozwiązań. Decyzję skrytykował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który powiedział, że jest oszołomiony ilością ekonomicznych nonsensów i bezczelnością tego orędzia. Dodał też, że ruch Karola Nawrockiego wynika z tego, iż Pałac Prezydencki zorientował się, że prezydent nie jest królem i nie służy dożywotnio. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie wymuszania łapówek i znieważania zwłok w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Sprawa dotyczy procederu handlu ciałami, który miał trwać od lat. Śledczy badają zarówno wymuszanie łapówek, jak i znieważanie zwłok. Koncert Kanye Westa na Gazprom Arenie w Rosji nie dojdzie do skutku, choć miał tam wystąpić z dwoma koncertami. Obiekt poinformował kilka tygodni po ogłoszeniu występów w połowie sierpnia, że wydarzenia nie odbędą się na jego terenie. Według rosyjskich mediów decyzja o odwołaniu miała zapaść na szczeblu władz po telefonie z Moskwy. Przyjazd amerykańskiego muzyka wywołał w Rosji skrajne reakcje, a część krytyki dotyczyła jego antysemickich wypowiedzi, w tym wychwalania Adolfa Hitlera. Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie, które przedstawia pierwsze użycie rakiety balistycznej FP-7 w warunkach bojowych. Ukraiński prezydent napisał: ukraińska taktyczna balistyka. FP-7. Pierwsze bojowe zastosowanie. Dziękuję za rezultat. FP-7 to taktyczna rakieta balistyczna o zasięgu rażenia do 250 km, z głowicą bojową ważącą około 200 kg. Osiąga prędkość do 1500 m na sekundę, pułap lotu do 60 km i maksymalny czas lotu 250 sekund. Rakietę opracowała ukraińska firma Firepoint, a próby pocisków FP-7 miały zostać przeprowadzone po raz pierwszy w lutym tego roku. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Karol Nawrocki ogłosił podpisanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. To rządowy projekt, który ma doprowadzić do obniżki cen paliw. Prezydent ocenił...
1: Radio DHT

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami po remoncie elementów obiektu mostowego. Również do 19 na odcinku między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Wrocławia trwa remont nawierzchni bitumicznej. Do 18 w województwie dolnośląskim na DK25 między Drołtowicami, Ostrowiną występują utrudnienia na obu jezdniach. Na tym odcinku ruch jest ograniczony po obu stronach trasy. Do 19 w województwie podlaskim na S61 między Śniadowem a Łomżą prowadzone jest koszenie pasa rozdziału. Kierowcy powinni uważać na zwężenia i wolniejszy przejazd. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum trwają prace naprawcze na obiektach mostowych. W tej okolicy trzeba spodziewać się ograniczeń na trasie. Do jutra do 23 w województwie łódzkim na 1 między węzłem Kutno-Wschód a węzłem Piątek w kierunku Katowic zamknięty jest lewy pas. Równolegle trzeba liczyć się z utrudnionym przejazdem na tym odcinku. Słuchaj radia DHT i jedź bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Jarosław Kaczyński skomentował podpisanie przez prezydenta ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prezes PiS powiedział, że rząd ma wszelkie narzędzia, aby obniżyć ceny choćby od jutra. W tym samym komentarzu dodał, że Tusk nie ma już alibi. Linie Emirates zawiesiły ze skutkiem natychmiastowym wspólne połączenia z Free Dubai na trasach do i z Tel Awiwu, a pasażerowie lecący do Tel Awiwu nie dostaną zgody na podróż w miejscu rozpoczęcia rejsu. To reakcja na próbę porwania samolotu Free Dubai z Dubaju do Tel Awiwu, do której doszło w środę rano. Według izraelskich władz drugi pilot zaatakował nożem kapitana, a trzech pasażerów dostało się do kokpitu i obezwładniło napastnika. Samolot awaryjnie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Prokurator Generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo, które ma ustalić między innymi, czy zdarzenie miało związek z działalnością terrorystyczną i czy było wcześniej zaplanowane. Prezydent poinformował w czwartkowym orędziu o podpisaniu ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli. Następczej. Premier Donald Tusk skomentował decyzję w mediach społecznościowych, pisząc: to nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział wcześniej, że po ogłoszeniu ustawy i przyjęciu rozporządzeń ceny paliw na stacjach mogą w weekend spaść o około 1,30 zł na litrze. Pieniądze z daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, a ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek. Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i jednocześnie zapowiedział skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. W orędziu prezydent stwierdził, że rząd odpowiada za wysokie ceny paliw i że każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie ma zostać wydana na ich obniżenie. Nawrocki przekonywał też, że jego projekt obniżający marże koncernów paliwowych mógłby doprowadzić do spadku ceny paliwa o ponad 2 zł na litrze, a marszałek Sejmu ma ten projekt blokować. Dodał, że oczekuje od Sejmu rozpoczęcia prac nad jego propozycją i powtórzył zarzut niekonstytucyjności podpisanej ustawy. Rosyjskie drony dwukrotnie uderzyły w most południowy w Kijowie, trafiając w jezdnię i podstawę środkowego filara, gdy przez przeprawę przejeżdżał pociąg metra. Władze miasta poinformowały, że wstępne oględziny nie wykazały krytycznych uszkodzeń konstrukcji, a ruch pociągów metra został wstrzymany. Jedna z pierwszych eksplozji tego dnia uszkodziła też trzecie piętro budynku szkoły, ale wszyscy uczniowie i pracownicy byli wcześniej w schronie. Ataki sparaliżowały transport publiczny i mogą oznaczać powrót przerw w dostawach prądu w ukraińskiej stolicy. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: chatę.
1: Jest wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Patrzą w niebo. Leci bocian i spada ikar.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Grecja prowadziła z Holandią 2-0 po golach Fotisa Ioannidisa i Giorgosa Masourasa, ale w drugiej połowie Virgil van Dijk i Tijani Reinders doprowadzili do remisu. Mimo straty punktów Grecja utrzymała pierwsze miejsce w grupie 2 najwyższej dywizji z 7 punktami, a Holandia ma 5. Niemcy pokonały Serbię 2-0 i odniosły pierwsze zwycięstwo pod wodzą selekcjonera Jurgena Kloppa. Za Serbia pozostaje bez punktu. W grupie A4 Portugalia ma 9 punktów po 3 kolejkach, a w piątek reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Rumunią. Po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce ze Szwecją biało-czerwoni są na trzecim miejscu w grupie B4. 1 października 2026 roku odbyły się losowania gier liczbowych Totalizatora Sportowego, w tym Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Kaskady, Ekstra Pensji i Ekstra Premii. W Lotto padły liczby 36, 4, 23, 7, 2 i 38, a akumulacja na najbliższe losowanie wynosi 14 milionów złotych. W Lotto Plus wylosowano 27, 9, 28, 32, 40 i 19, w Mini Lotto 34, 17, 3, 18 i 22. A w Multi o 14 i 22.00 podano odpowiednio zestawy 20 i 20 liczb wraz z liczbami plus 22 i 24. Następne losowania Lotto, Lotto Plus, Ekstra Pensji i Ekstra Premii odbędą się 2 lub 3 października 2026 roku o godzinie 22. A kolejne losowanie Eurojackpot zaplanowano na 2 października 2026 roku o godzinie 20.45. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański starł się na szczycie G20 w Stanach Zjednoczonych z rosyjskim ministrem rozwoju gospodarczego Maksimem Lieszetnikowem, który oskarżył Unię Europejską o hipokryzję i Ukrainę o agresywne działania na Morzu Czarnym. Domański odpowiedział, że to Rosja jest brutalnym agresorem, a Ukraina ofiarą rosyjskiej agresji, i powiedział dziennikarzom: także po to tutaj jestem. Na marginesie obrad opublikowano zdjęcie uczestników bez rosyjskiego ministra, za to z Andrzejem Domańskim. W środę minister mówił też, że Polska potępia działania Rosji na Morzu Czarnym, które torpedują eksport zboża z Ukrainy i zmniejszają dostępność żywności na rynkach światowych. Premier Donald Tusk zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że wetowanie ustaw to strategia szkodzenia podstawowym interesom państwa i próba uzyskania władzy, która nie przynależy prezydentowi zgodnie z konstytucją. Tusk mówił, że Nawrocki działa według hasła im gorzej, tym lepiej. A jego decyzje dotyczą m.in. ustaw o publicznym transporcie zbiorowym, szybkich rozwodach w urzędach stanu cywilnego i zmianach w ustawie o stosowaniu aresztu tymczasowego. Premier dodał też, że prezydent blokuje nominacje na szefa służby ochrony państwa, nominacje ambasadorskie oraz pierwsze stopnie oficerskie służby kontrwywiadu wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ocenie Tuska część blokad ma wpływ na bezpieczeństwo państwa i może utrudniać wprowadzanie zmian przez rząd. Iga Świątek, rozstawiona z numerem 8 w Pekinie, poznała rywalkę w drugiej rundzie turnieju w Ta Tysięczny. Zagra z 28-letnią Xinu Gao, która zajmuje 244. miejsce w światowym rankingu i do turnieju głównego dostała się dzięki dzikiej karcie. Chinka wygrała w pierwszej rundzie z Węgierką Panną Udwardy 6-2, 6-3. W piątek na kortach w Pekinie wystąpią też Maja Chwalińska, która zmierzy się z rozstawioną z numerem 17. Ukrainką Dajaną Jastręcką oraz Magdalena Fręch, grająca z czeską tenisistką Nikolą Bartunkową, rozstawioną z numerem 26. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Waldemar Żurek poinformował, że zawiadomienie złożone przez sędziego Sławomira Patyrę dotyczące działań Bogdana Święczkowskiego zostało dołączone do prowadzonego śledztwa. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień oraz naruszania praw pracowniczych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa ma być dalej prowadzona w ramach tego samego śledztwa. Szwajcarskie lodowce straciły w 2026 roku 5,5% lodu, a naukowcy mówią o katastrofalnym tempie topnienia. W ciągu ostatnich 5 lat stopniało niemal 20% lodu, a w najwyżej położonych partiach Alp pod koniec lata nie było już śniegu nawet na wysokości 3500 metrów nad poziomem morza. Badacze ostrzegają, że dalsza utrata lodu może zagrozić zasobom wody wykorzystywanym w rolnictwie, energetyce wodnej i transporcie oraz zwiększyć ryzyko osuwisk i nagłych powodzi. Szacują też, że od lipca do września lodowce uwolniły 2,2 biliona litrów wody, ale taki efekt nie będzie możliwy do utrzymania podczas kolejnych fal upałów. Władimir Putin stwierdził, że świat wszedł w decydujący punkt zwrotny i że sytuacja międzynarodowa będzie się poprawiać wraz z odchodzeniem zachodniej hegemonii. Rosyjski przywódca ocenił też, że dalsze konflikty międzynarodowe są bardzo prawdopodobne, a państwa świata będą musiały ustalić zasady nowego porządku. Podczas sesji plenarnej Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wałdej ostrzegł również, że w razie zagrożenia dla obwodu królewieckiego rozważy użycie wszystkich broni dostępnych w arsenale. Putin dodał, że państwa i przedsiębiorstwa dostarczające broń Ukrainie są przez Kreml traktowane jako zagrożenie dla Rosji. Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Jarosław Esset usłyszał zarzuty dotyczące 5 przestępstw o charakterze seksualnym, które miał popełniać od grudnia 2022 do lutego 2025 roku. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wskazała, że sprawa obejmuje m.in. zgwałcenie, doprowadzenie do poddania się innej czynności seksualnej w związku z